0: Remake. Co právě trenduje na TikToku?
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh. Fajn.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
1: Next generation.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share